tobą nie jedna. Nie możesz się mierzyć, nie ma prawila. Tu nie ma prawety.